by what I'm told. From the latest hit to the wisdom of old.

góry dobrze zna mnie i wie gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację ze zmarnowanych, smutnych serc.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, radosna, zwiastowanie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga radosna, nawiedzenie świętej Elżbiety.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia radosna, narodzenie Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, radosna. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, radosna, odnalezienie Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał. Aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.
2: Ja was wybrałem, przeznaczyłem was na to, byście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał. Dziś, moi drodzy, obchodzimy w naszej diecezji uroczystość świętego Brunona z Kwerfurtu. On jest głównym patronem naszej diecezji. W liturgii czytamy słowa wzięte z Ewangelii według świętego Jana. I te słowa odnosimy także do naszego patrona. Jezus go powołał, by szedł jako misjonarz, by przynosił owoc, głosząc dobrą nowinę, niosąc Jezusa do tych, do których został on posłany. Chcemy Bogu dziękować w szczególny sposób za pracę misyjną Brunona z Kwerfurtu, wszystkich tych, których Bóg posyłał, ale i dziś posyła, aby szli i owoc przynosili, głosząc Bożą naukę. Prośmy Boga, by nigdy nie brakowało w Kościele tych, którzy by mogli podążać ze Słowem Bożym na cały świat, tam, gdzie jest tego potrzeba, by mogli ciągle na nowo owoc Bogu przynosić poprzez swoją służbę dla Niego. Ale chcielibyśmy też zobaczyć, że Chrystusowe powołanie skierowane jest do każdego z nas. On nas wzywa, byśmy owoc przynosili. O jaki chodzi tu owoc? Owoc życia chrześcijańskiego. Owoc naszego świadectwa dawanego Ewangelii w codziennym życiu. Chrystus bowiem wzywa nas, byśmy dobrze korzystali także z tych talentów, którymi nas obdarzył. Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, byście szli i owoc przynosili. Jak odpowiadamy na to Chrystusowe słowo i zaproszenie?
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Fundacja Iskra Nadziei zaprasza na letnie Kino Nadziei. Podlaskie dziedzictwo kulturowe na ekranie. Już 12 lipca plenerowe projekcje filmowe o walorach kulturowych i patriotycznych. Seans odbędzie się przy świetlicy w Starym Ratowie. Wstęp wolny, start godzina 20:30. Szczegóły na www.iskranadziei.pl. Przeżyjmy wspólnie niezapomniany wieczór. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków województwa podlaskiego.
2: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
3: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
2: Co?
3: A mleko i śmietanę kupiłeś?
2: Tak, mazurski smak.
3: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
2: Tak, mazurski smak.
3: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
2: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
4: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
0: Po reklamie.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie.
0: Po reklamie.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Hubert Chojnowski, witam serdecznie. Bardzo się cieszę z Państwa obecności w to niedzielne, lipcowe, letnie przedpołudnie. Jest prawie 11 i za chwilę przeniesiemy się do kościoła pod wezwaniem świętego Brunona w Łomży, skąd transmitować będziemy mszę świętą.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: Имя Отца и Сына и Духа Святого.
1: Амен.
0: Он с вами.
1: И с Духом Твоим.
0: Na dzisiejszą niedzielę przypada uroczystość świętego Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika, głównego patrona naszej diecezji i naszej parafii. Od jego męczeńskiej śmierci minęło już ponad 1000 lat, jednak nasza pamięć o nim nie przemija. Święty Brunon Bonifacy był rzecznikiem i realizatorem pojednania między cywilizacją wschodnią i zachodnią, orędownikiem pokoju między narodami. Wniósł wielki wkład w ewangelizację wielu narodów oraz rozwój Kościoła na naszych ziemiach. Napisał ważne dzieła hagiograficzne. Był świętym ewangelizatorem naszych ziem i świadkiem aż po męczeńską śmierć. Przez jego wstawiennictwo prośmy, aby wiara chrześcijańska i kultura polska nie gasły w naszych sercach, aby się rozwijały w naszej parafii i naszej diecezji. Polecamy Bogu wszystkie nasze intencje osobiste, rodzinne, intencje radiosłuchaczy Radia Nadzieja i intencje szczegółowe tej mszy świętej, intencje dziękczynne z okazji jubileuszów małżeństwa, z prośbą Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Krystyny i Henryka Marusiak oraz ich dzieci z okazji 50. rocznicy ślubu. Druga intencja, Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski dla Zofii i Henryka Reterskich oraz ich dzieci z okazji 40. rocznicy ślubu. Na początku tej świętej liturgii przeprośmy Boga za wszystkie nasze grzechy, abyśmy mogli z czystym sercem sprawować najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
2: Amen. Panie, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się. Wszechmogący, miłosierny Boże, święty Brunon, biskup i męczennik, przelał krew na naszych ziemiach, głosząc Ewangelię poganom. Spraw przez jego wstawiennictwo, abyśmy wytrwali w wierze i stosowali do niej swe życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie.

0: Czytanie z Księgi proroka Izajasza. O, jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: Twój Bóg zaczął królować. Głos, Twoi strażnicy podnoszą głos, razem wznoszą okrzyki radosne, bo oglądają na własne oczy powrót Pana na Syjon. Zabrzmijcie radosnym śpiewem wszystkie ruiny Jeruzalem, bo Pan pocieszył swój lud, odkupił Jeruzalem. Pan obnażył już swe ramię święte na oczach wszystkich narodów i wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga. Oto słowo Boże.
1: Amen.

Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Tesaloniczan. Bracia, odważyliśmy się w Bogu naszym głosić Ewangelię Bożą wam pośród wielkiego utrapienia. Upominanie zaś nasze nie pochodzi z błędu ani z nieczystej pobudki, ani z podstępu, lecz jak przez Boga zostaliśmy uznani za godnych powierzenia nam Ewangelii, tak głosimy ją, aby się podobać nie ludziom, ale Bogu, który bada nasze serca. Nigdy przecież nie posługiwaliśmy się pochlebstwem w mowie, jak wiecie, ani też nie kierowaliśmy się ukrytą chciwością, czego Bóg jest świadkiem, nie szukając ludzkiej chwały ani pośród was, ani pośród innych. A jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być dla was ciężarem. My jednak stanęliśmy pośród was pełni skromności, jak matka troskliwie opiekująca się swoimi dziećmi. Będąc tak pełni życzliwości dla was, chcieliśmy wam dać nie tylko naukę Bożą, lecz nadto dusze nasze, tak bowiem staliście się nam drodzy. Oto słowo Boże.

Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej. Tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od mego Ojca. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Oto

W pieśni na wejście usłyszeliśmy taki hymn pochwalny na cześć świętego Brunona. Jak ksiądz Michał zaznaczył właśnie we wstępie do mszy świętej, dzisiejsza ta uroczystość nasza odpustowa kończy czas 40-godzinnego nabożeństwa, naszego pochylania się nad Chrystusem obecnym w Eucharystii. Jest to piękne uwieńczenie tych naszych uroczystości. Na pewno każdy z nas coś wie o świętym Brunonie z Kwerfurtu. Przecież to jest patron i parafii, i diecezji, nie tylko jednej diecezji. I to była postać taka ze wszechmiar, powiedzmy, godna szacunku już wtedy, kiedy właściwie oddał swoje życie w 1009 roku. Ale przyjrzyjmy się jeszcze, przynajmniej niektóre punkty z jego żywota są bardzo charakterystyczne i takie, powiedzmy, godne podkreślenia. Przede wszystkim ma jedną wielką wadę, jeżeli chodzi o ziemię polskie. Był Niemcem. Już wtedy się to, powiedzmy, ta nacja źle kojarzyła, bo zresztą samo pojęcie słowa Niemiec to jest ten, który, powiedzmy, nie może powiedzieć. Była olbrzymia bariera językowa między właśnie nacją niemiecką, a właściwie plemionami Polan, które zamieszkiwały ziemię państwa Bolesława Chrobrego. Ale święty Brunon z Kwerfurtu, ze względu na swoje wybitne zdolności i chęć do pracy misyjnej, pokonał to wszystko. Jego właściwie edukacja zaczęła się w szkole w Magdeburgu, gdzie uczyli się właściwie ci najważniejsi z Europy. Tam między innymi spotkał właśnie Wojciecha Sławnikowica, którego my znamy, powiedzmy, jako świętego Wojciecha. Sławnikowiców ród to był ród królewski z Czech, ale byli tam również, powiedzmy, różni, powiedzmy, Włosi i też najwięcej oczywiście Niemców. Był tam przyszły papież Grzegorz V i Sylwester II. Co więcej, był w tej szkole również przyszły cesarz Otto III. I właściwie ci wszyscy, powiedzmy, dobrze wykształceni ludzie, Europejczycy, pełną, byśmy powiedzieli, gębą, takim kolokwialnym językiem trochę, mieli jeden, powiedzmy, jakby ideał w swoim życiu. Jak najdoskonalej głosić Chrystusa. Bycie misjonarzem to był, można powiedzieć, szczyt, cel ich życia. I oni tym żyli. Prawdopodobnie często prowadzili jakieś dyskusje między sobą, gdzie się udać, gdzie najbardziej potrzebny jest Chrystus. A wiadomo, że wtedy cała zresztą słowiańszczyzna była, można powiedzieć, do zagospodarowania, nie mówiąc już o plemionach pruskich, jadźwieskich tutaj gdzieś na naszych terenach. On owszem, powiedzmy, zrezygnował z kariery, jeżeli taką można zrobić w ogóle, kościelnej, i przystał do benedyktynów na Wentynie w Rzymie, wstąpił do zakonu benedyktynów. Tam pobył czas jakiś, ale pojawił się w jego życiu święty Romuald późniejszy, który już wtedy za życia słynął świętością, postanowił założyć jeszcze bardziej taki, można powiedzieć, opresyjny zakon, powiedzmy, który wymagał od swoich członków jakiegoś większego zaangażowania. I on był twórcą zakonu Kamedułów. Spodobało się to świętemu Brunonowi, i właśnie przystał do przyszłego, jak mówię, świętego Romualda i zamieszkał w Pereum koło Rawenny, to jest na wschodnim wybrzeżu Italii. Tam pobył czas jakiś, ale powiedzmy za namową, powiedzmy oczywiście papieża i powiedzmy elit ówczesnych, podjął, powiedzmy, właśnie wysiłek w kierunku misji. Otrzymał święcenia biskupie, później, powiedzmy, z uprawnieniem metropolity misyjnego, udał się w różne miejsca Europy. Był na Węgrzech, był na Rusi. Mówi się, że też próbował katechizować taki barbarzyński lud pieczyngów. Później przybył do Polski. I tu ciekawa, powiedzmy, nastąpiła sytuacja. Można powiedzieć, tak sobie przypadli do gustu z Bolesławem Chrobrym, ówczesnym jeszcze księciem. Co więcej, powiedzmy, on później napisze takie pismo w obronie właśnie ziem polskich, księstwa Chrobrego do króla Henryka II niemieckiego, który miał zamiar najechać na ziemię polskie
zarzucił mu, powiedzmy, że jest niekonsekwentny, jakże, powiedzmy, chrześcijański król połączył się, powiedzmy, z Lutykami, którzy byli poganami mieszkającymi na terenach dzisiejszego NRD i w ten sposób, powiedzmy, zorganizować armię i napaść na Polskę. To nie godzi się chrześcijańskiemu królowi. Co więcej, powiedzmy, właściwie zawarł takie, powiedzmy, słowa w swoim tym piśmie, że z chrobrego miłuje go jak swoją duszę i więcej niż życie. To była rzeczywiście taka deklaracja, można powiedzieć, wielkiego zaangażowania po stronie właśnie Bolesława Chrobrego. Co więcej, powiedzmy, jeżeli chodzi o taki może charakter i w sensie nawet sylwetki ludzkie, to Bolesław Chrobry był, można powiedzieć, wielkim człowiekiem, znaczy w sensie wysokim, potężnym, muskularnym. Natomiast Brunon był chudy i tak jak go nazywa Antoni Gołubiew, takim pięknym, powiedzmy, sześcioksięgu Bolesław Chrobry, że ci, powiedzmy, którzy go obserwują, że to jest taki pokurcz. Jakiś chudy taki, powiedzmy, może niezbyt wysoki, ale miał w sobie to Bożą iskrę. Bardzo wiele, powiedzmy, pozytywnych można od nim odczytać różnych świadectw tamtego czasu. Owszem, tutaj było wymienione we wstępie, że był autorem dzieła i owszem, napisał żywot świętego Wojciecha, napisał żywot pięciu braci męczenników, pierwszych polskich. I to był jego jakby wkład, powiedzmy, w nasze dzieje. Tego właśnie niemieckiego misjonarza. Właśnie co więcej, właśnie posługiwał się prawdopodobnie, tak się sądzi, z Chrobrym i ze wszystkimi innymi, powiedzmy, nazwijmy to Polakami, chociaż wtedy jeszcze pojęcie narodu było dość mgliste, właśnie w języku słowiańskim. Przełamał, można powiedzieć, tę barierę, nauczył się i w ten sposób funkcjonował. I później nastąpiła śmierć na skutek, powiedzmy, jego działalności misyjnej. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje swoje życie za przyjaciół swoich. Tak czytamy w dzisiejszej Ewangelii. I on oddał za nas swoje życie. Bo w jakim sensie my wszyscy jesteśmy spadkobiercami tego jego wielkiego dzieła, którego dokonał. Do dziś spieramy się, gdzie było miejsce męczeńskiej śmierci świętego Brunona. Nam najbardziej, powiedzmy, pasuje Łomża. Gdzieś na przedmieściach tam właśnie, powiedzmy, ci z Kozła mówią, że to właśnie tam, w Koźle, koło Kolna, miało miejsce właśnie to odejście świętego Brunona do wieczności wraz z 18 towarzyszami, z którymi na misję się wybrał. Jeszcze inni mówią, powiedzmy, szczególnie w Ełku, a jakże, że miało to miejsce w Giżycku, na wzgórzu świętego Brunona. A bierze się to stąd, że w 1910 roku protestanci postawili tam wielki żelazny krzyż i napisali, że tutaj, powiedzmy, zginął wielki, powiedzmy, Niemiec, wielki misjonarz niemiecki, który, powiedzmy, głosił akurat tutaj właśnie Ewangelię. Były obchody szczególnie uroczyste w 2009 roku, a jakże z udziałem episkopatu. Chociaż gdy się, niektórzy jeszcze mówią, że gdzieś w okolicach może Rajgrodu, a może, powiedzmy, wymienia się rzekę Bóg gdzieś tam. No, chcieliby go, każdy by go chciał, bo był niewspaniałym właśnie, jak to śpiewaliśmy, jak wspomniałem na początku, w pięknej pieśni. Trudno powiedzieć, zważywszy, powiedzmy, że kiedyś możliwości komunikacyjne, żeby przesuwać się z miejsca na miejsce we wrogim kraju Jadźwingów, to trzeba pokonać, powiedzmy, niesamowite przeszkody. Jakieś grody, powiedzmy, jakieś tam, powiedzmy, no, dróg nie było. Takich, jak no, mamy dzisiaj, albo w ogóle jakichkolwiek. W każdym bądź razie my jesteśmy, jak mówię, spadkobiercami tego wszystkiego, co on nam zostawił. Zatem, wspominając go, musimy sobie powiedzieć, że my jesteśmy którymś tam następnym pokoleniem tego chrześcijaństwa, które przez krew świętego Brunona weszło w naszą ziemię. I my mamy obowiązek właśnie przekazać wiarę Jezusa Chrystusa następnym pokoleniom. Musimy trwać przy Chrystusie, jak to sobie tłumaczyliśmy w czasie 40-godzinnego nabożeństwa. I tak jak pisze Zbigniew Herbert w przesłaniu Pana Cogito, mówimy sobie, masz mało czasu,
trzeba dać świadectwo. Bądź odważny, gdy rozum zawodzi. Bądź odważny, w ostatecznym rozrachunku jedynie to się liczy. Bądź wierny, idź. Zatem co powinniśmy czynić? No, trzeba pamiętać, że zawsze ta pierwsza linia frontu przebiega w naszym sercu. Trzeba siebie przemienić. I to nie jest sprawa łatwa, może najtrudniejsza. Tu musi być Chrystus, powiedzmy, który pokona bariery i strachu i powiedzmy różnych obaw i braku, powiedzmy, dobrego życia i wszystkich innych rzeczy i cech charakteru. Tu trzeba, powiedzmy, właśnie zwyciężyć, przemóc. A potem ten krąg najbliższych nam osób, a więc przede wszystkim rodzina. Napisała nam Maria Konopnicka: twierdzą nam będzie każdy próg. To jest dzisiaj chyba też ta ważna linia obrony, bo atak idzie na rodzinę. Nieprzypadkowy zresztą, bo jak się zniszczy rodzinę, zniszczy się społeczeństwo i dalej, w dalszej konsekwencji, zniszczy się naród. I drugi moment ogromnie ważny to ocalenie młodych ludzi przed tym wszystkim, co niejako naciąga, co właściwie już jest. Młody człowiek otrzymuje różne informacje, różne przekazy, a też powiedzmy i szkoła, która, no, można załamać tylko ręce, ten program, który nadchodzi, powiedzmy, od września. Przecież to jest jakby, powiedzmy, uderzenie właśnie w młodych ludzi, w różny sposób, żeby ich, powiedzmy, zdeprawować, żeby szkoła była przyjazna, o tak się to mówi, powiedzmy, a więc żadnych wymagań. A przecież choćby właśnie Bruno z Kwerfurtu w trudnych czasach musiał, powiedzmy, wykuwać jakby i swoje, powiedzmy, wszystkie zdolności wyciągać na ten, powiedzmy, piedestał, żeby być sprawnym. Sprawnym co? Misjonarzem w jego przypadku. Ale w tym przypadku naszych, powiedzmy, młodych ludzi, na różne miejsca potrzebni są ludzie prawi, których serce, życie oparte jest o Chrystusa, a nie o jakieś inne, powiedzmy, tam, no nie wiem, jak to po prostu nawet i nazwać. Teraz my musimy jakby dać właśnie świadectwo tej naszej przynależności. Owszem, zagrożenia są duże. Swego czasu kardynał Giacomo Baffin został zaproszony do wygłoszenia rekolekcji na Watykanie, a miało to miejsce w roku 2009 roku. Zaprosił go właśnie papież Benedykt XVI. I właściwie te całe jego rekolekcje to były jakby ostrzeżenie przed tym, co nadchodzi na świat. Oparł się on owszem o takie słowa, powiedzmy, zaczerpnięte z listu do Kolosan, gdzie święty Paweł pisze: szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Co więcej, też tam przemyślał w sposób oczywiście chrześcijański takie dzieło Włodzimierza Sołowiewa, który zmarł w 1900 roku. To był filozof rosyjski, taki myśliciel, a może i wizjoner. On napisał takie dzieło: trzy rozmowy na temat wojny, postępu i końca historii. A ostatni podrozdział to krótka opowieść o antychryście. I kardynał Baffin pisze tak: dzisiaj w istocie jesteśmy narażeni na posiadanie chrześcijaństwa, które odkłada na bok Jezusa Chrystusa z krzyżem. Jeżeli chrześcijanie ograniczą się do mówienia o wspólnych wartościach, będą bardziej akceptowani w programach telewizyjnych i grupach społecznych. Istnieją wartości względne, takie jak solidarność, miłość, pokój, szacunek dla natury. Jeśli staną się absolutem wykorzeniającym lub nawet zwalczającym wydarzenia zbawienia, wtedy wartości te staną się podstawą do bałwochwalstwa i przeszkodą na drodze do zbawienia. Jeżeli chrześcijaństwo, otwierając się na świat i dyskutując ze wszystkimi, osłabi zbawcze wydarzenie, zamknie się na osobistą relację z Jezusem i umieści się po stronie antychrysta. Antychryst jest redukcją chrześcijaństwa do ideologii. Zamiast osobistego spotkania ze Zbawicielem,
Antychryst prezentuje się jako pacyfista, ekolog, ekumenista. Zwoła on Radę Ekumeniczną i będzie szukał porozumienia wyznań chrześcijańskich, przyznając coś każdemu z nich. Masy pójdą za nim, z wyjątkiem małych grup katolików, ortodoksów, bądź jeszcze jakichś grup protestanckich. Antychryst będzie ekspertem biblijnym, który zaniecha prawd Biblii, żeby nawracać na niejasne, modne wartości duchowe. To jest było ostrzeżenie, ono tak trochę przeszło bez echa w Kościele, ale mamy dzisiaj właśnie z tym do czynienia wszędzie, w mediach szczególnie, które są tak wszechobecne w naszym życiu. Wydaje się, sytuacja jest bardzo trudna. Trudno powiedzieć, czy trudniejsza jak za czasów świętego Brunona, kiedy Brunon miał do czynienia z pogaństwem, można powiedzieć religią na wskroś fałszywą. A my, powiedzmy, jakoś tak zatraciliśmy czasami ten, powiedzmy, takie nasze rozumienie Chrystusa, bo czasami brakuje nam tej więzi z Chrystusem eucharystycznym, o którym to Chrystusie eucharystycznym sobie mówiliśmy przez tamte dwa dni. Co trzeba robić? W ostatecznym rozrachunku pozostaje nam wołać o pomoc. Co by zrobił święty Brunon z Klagenfurtu w trudnej sytuacji? Odwołałby się. Najpierw myślę tak, jak Polacy to robią, do Matki, do Maryi. Czasami, powiedzmy, kiedy przyjdzie coś trudnego w naszym życiu, gdzie wołamy? Do Maryi, powiedzmy.

wciąż ślemy modły w Twój bezmiar daleki. Poznasz, Królowo, poddanych po głosie. Bądź mym aniołem, teraz i na wieki. Amen.

0: Złóżmy wyznanie naszej wiary.
1: Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy.

0: wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.
1: Bóg wybrał i posłał świętego Brunona, aby na całej naszej ziemi zwiastował dobrą nowinę. Umocnieni dzisiejszym słowem, z nadzieją przedstawmy Bogu wspólne prośby.
2: Prosząc świętego Brunona o wstawiennictwo, skierujmy nasze błagania do Ojca Niebieskiego. Módlmy się za Kościół Święty, aby zawsze mógł cieszyć się gorliwymi pasterzami. Ciebie prosimy.
3: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Módlmy się za przywódców narodów, aby w duchownych widzieli ludzi wprowadzających ład. Ciebie prosimy.
3: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Módlmy się za duszpasterzy, aby Duch Święty towarzyszył im swoim światłem. Ciebie prosimy.
3: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Módlmy się za prześladowanych z powodu swoich przekonań, aby z łaską Bożą wytrwali przy prawdzie. Ciebie prosimy.
3: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Módlmy się za nas samych, abyśmy pogłębiali swoją wiedzę religijną. Ciebie prosimy.
3: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za Krystynę i Henryka Marusiak oraz ich dzieci, Zofię i Henryka Reterskich oraz ich dzieci. O Boże, błogosławieństwo, zdrowie, wszelkie potrzebne łaski na każdy dzień ich małżeńskiego i rodzinnego życia. Ciebie prosimy.
3: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się we wszystkich intencjach radiosłuchaczy Radia Nadzieja, wszystkich intencjach naszej diecezji, aby Bóg nam oficie błogosławił. Ciebie prosimy.
3: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Wszechmogący Boże, Ty umiłowałeś nas w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Ufamy Ci, dlatego wierzymy, że nas nie odrzucisz, a wysłuchasz prośby, które do Ciebie zanosimy, przez Chrystusa, Pana naszego.
3: Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy w tej ofierze składanej w dzień świętego Brunona, biskupa i męczennika, godnie głosili śmierć Twojego Syna, który nie tylko wzywał do męczeństwa, lecz dał Jego przykład,

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty w męczeństwie świętego Brunona ukazałeś cuda swojej łaski. On bowiem, naśladując Chrystusa, przelał krew ku Twojej chwale. Ty sprawiasz, że moc w słabości się doskonali i umacniasz słabych ludzi do złożenia świadectwa wierze przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając. Święty.

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary.
1: Przyjmij śmierć Twoją pomoc.
2: Twoje zmartwychwstanie. Oczekujemy Twojego przyjścia.
0: Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
3: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Brunonem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Janusza, biskupa Tadeusza, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy w Twojej łasce stoją przed Tobą. Miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się Mu.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa.

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, posilenie sakramentalnymi darami pokornie Cię prosimy, abyśmy za przykładem świętego Brunona z miłością uczestniczyli w męce Twojego Syna i cieszyli się owocami wiekuistego pokoju przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Wysłuchajmy ogłoszeń duszpasterskich. Uroczystość świętego Brunona z Kwerfurtu, biskupa i męczennika, głównego patrona diecezji. Dziś uroczystość odpustowa ku czci świętego Brunona, patrona naszej parafii, patrona diecezji, msza święta w porządku niedzielnym. Suma odpustowa pod przewodnictwem księdza biskupa o godzinie 18. Zapraszamy do udziału w tej uroczystości. Prosimy asystę procesyjną o przygotowanie procesji. Kończymy dziś 40-dniowe nabożeństwo. Dziękujemy księdzu prałatowi Hieronimowi za przeprowadzenie tego nabożeństwa i wygłoszenie Słowa Bożego. Zachęcamy jeszcze dziś do całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu w Dolnym Kościele. Przyszłą niedzielę gościć będziemy księdza misjonarza, który posługuje w Zambii. Po mszach świętych odbędzie się zbiórka na wsparcie misji. Przyszłą niedzielę po mszy świętej o godzinie 18:00 męski różaniec. Serdecznie zapraszamy mężczyzn do wspólnej modlitwy. Życzymy błogosławionej niedzieli i całego rozpoczynającego się tygodnia. Naszym jubilatom, Państwu Krystynie Henrykowi Marusiak oraz Zofii Henrykowi Reterskim, serdeczne gratulacje i życzenia. Wasze jubileusze, 50-lecie i 40-lecie sakramentu małżeństwa to wielkie świadectwo, trochę inne niż świadectwo męczeństwa świętego Brunona, ale niezwykle potrzebne dla młodych małżeństw i rodzin. Dlatego dziękujemy Bogu i Wam za Wasze świadectwo wiary, Waszych relacji, Waszej rodziny, Waszych rodzin. I prosimy o dalsze potrzebne łaski na każdy dzień. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.
2: Pan z Wami
3: i z Duchem Twoim.
2: Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący,

0: Na antenie Radia Nadzieja transmitowaliśmy przez świętą z Łomżyńskiego Kościoła pod wezwaniem świętego Brunona z Kwelfurtu. Wybiło południe.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
2: Niech mi się stanie według
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
2: Święta Maryjo.
1: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: Zespół Loka, prawdziwe powietrze. 9 minut po godzinie 12. To jest Radio Nadzieja w lipcową niedzielę. Za nami transmisja mszy świętej. Byliśmy w parafii pod wezwaniem świętego Brunona w Łomży. A teraz o pogodzie powiemy, wracają bowiem upały od jutra. Możemy ponownie spodziewać się wysokich temperatur, mówiła Agnieszka Prasek, rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Już na początku tygodnia ta temperatura na zachodzie kraju zacznie przekraczać 30 stopni, a w kolejnych dniach również w centrum, na południu i wschodzie Polski. W drugiej połowie tygodnia w niektórych miejscach prognozowane są temperatury rzędu 32 do 35 stopni. Należy też uważać na burze, mówi Agnieszka Prasek.
1: Jednocześnie napływ tego bardzo ciepłego i wilgotnego powietrza będzie sprzyjał rozwojowi burz, które miejscami mogą być intensywne, przynosić ulewne opady deszczu, grad oraz silny, porwisty wiatr. Dokładnie określenie miejsc i czasu ich występowania będzie jednak możliwe dopiero po kilku dniach przed danym terminem. Na ten moment te prognozy wskazują więc na stopniowe przejście od chłodniejszej, bardzo jesiennej aury do typowo letniej pogody z wysokimi temperaturami.
0: Warto jednak pamiętać, że wraz z napływem gorącego powietrza wzrośnie również potencjał do występowania gwałtownych mniejszych zjawisk konwekcyjnych, dlatego pogoda może być zmienna, podkreśla Agnieszka Prasek. Prognozy będą na bieżąco aktualizowane. Po więcej informacji warto zajrzeć na stronę internetową Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. A jeśli chodzi o muzyczną playlistę Radia Nadzieja Blue z utworem Nowy Ląd.

0: przed momentem mówiliśmy o tym, że wracają upały. Od jutra możemy ponownie spodziewać się wysokich temperatur. Na początek na zachodzie kraju, a w kolejnych dniach również w centrum, na południu i wschodzie Polski. Teraz konkretnie nad morze się przenieśmy w porównaniu z ubiegłym rokiem. Nieznacznie wzrosły ceny noclegów. Przybywa rezerwacji w obiektach hotelowych nad Bałtykiem. Mimo niepewnej pogody i wcale nie taniego pobytu, wybrzeże to wciąż najchętniej wybierane miejsce na letni wypoczynek. Jak zauważa ekonomistka profesor Justyna Osuch, Malet w tym roku nad Bałtyk przyjedzie jeszcze więcej osób. Świadczy o tym liczba rezerwacji. Posłuchajmy.
1: Mamy o 13% więcej w stosunku do ubiegłego roku, ale nie mamy takiego samego wzrostu cen, bo w przypadku noclegów mamy wzrost cen tylko o 10% w porównaniu do ubiegłego roku. I o czym to nas informuje? Ano o tym, kiedy zależy nam na powracającym kliencie, będziemy dużo bardziej ostrożni w kontekście ceny, będziemy pracować na doświadczeniu. I to jest kwestia usług, ale noclegowych.
0: O ile właścicieli hoteli, pensjonatów powoli podnoszą ceny, o tyle ceny mocno rosną w gastronomii. Jak dodaje ekonomistka, choć podczas wakacji jesteśmy bardziej rozrzutni, to jest pułap, którego turyści nie przekroczą.
1: Dane statystyczne pokazują, że ten nasz portfel na wakacje w tym roku to jest na osobę około 2,5 tysiąca złotych. Czyli gdybyśmy popatrzyli na rodzinę, to jest 10 tysięcy złotych. I to jest w tym roku nasz sufit. Co to oznacza? My będziemy w taki sposób zarządzać tym portfelem wakacyjnym. On się zawsze przesunie plus minus 10%, ale żeby jak najwięcej dostać za ten budżet.
0: Co roku pojawiają się tak zwane paragony grozy. To oczywiście skrajności. Faktem jest jednak, że coraz droższe są popularne nad Bałtykiem ryby.
1: Mówimy o takim dorszu z frytkami. No to w tej chwili dorsz to jest posiłek premium. Kiedyś były krewetki premium, a teraz krewetki stają się standardem nad polskim morzem i wcale nie dotyczą tego paragony grozy, ale dorsz staje się posiłkiem premium.
0: W miejscowościach turystycznych w sezonie działa też tak zwana ekonomia deptaka. To oznacza, że za te same produkty obok miejsc obleganych przez turystów zapłacimy więcej niż w barach, restauracjach czy kawiarniach położonych z dala od molo, promenady czy atrakcji turystycznych.

0: Piotr Zioła. Za chwilę grupa Iro na antenie Radia Nadzieja. Byliśmy nad Bałtykiem. Teraz przenosimy się do naszego regionu turystycznego. Ósemka, czyli specjalna wakacyjna trasa autobusowa po najciekawszych atrakcjach województwa podlaskiego, rozpoczęła drugi tydzień przejazdów. Tegoroczna edycja projektu to aż 3 linie, które do końca wakacji będą kursować od czwartku do niedzieli. Członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dyjuk mówił w rozmowie z Radiem Nadzieja, że nowe linie turystycznej ósemki to efekt zeszłorocznego sukcesu trasy.
1: W ubiegłym roku, jak rozpoczynaliśmy turystyczną ósemkę wokół Białegostoku, mówiliśmy, że jeżeli ona będzie cieszyła się zainteresowaniem, jeżeli faktycznie wzbudzi to zainteresowanie nie tylko wśród mieszkańców Białegostoku, ale przede wszystkim mieszkańców innych części województwa, a przede wszystkim turystów, to będziemy na 26 rok planowali dodatkowe linie. One konkretyzowały się w dwóch obszarach. Puszcza Białowieska i północna część województwa, więc Pojezierze Suwalsko-Augustowskie plus Sejnańszczyzna.
0: Turystyczna ósemka pozwala odkryć podlaskie atrakcje turystom z odległych stron kraju.
1: Byłem świadkiem pierwszego takiego przejazdu w Augustowie tej północną trasą, gdzie pierwszym pasażerem, który pojawił się i chciał skorzystać z przejazdu, był mieszkaniec Śląska. Jak z nim rozmawiałem, mówię, wie pan, ja sam pojechałem do jednej atrakcji, fajnie było, tylko że później, żeby wrócić do Augustowa, to 5 kilometrów do autobusu na przystanek odszedłem. A teraz wobec tego jadę na Wigry, tam zajdę na mszę, pozwiedzam i poczekam na następny kurs, pojadę dalej.
0: Bilet dzienny na przejazdy turystyczną ósemką kosztuje 20 zł, natomiast bilet z miejscem na rower 25 zł. W ubiegłym roku z linii skorzystało ponad 5 tysięcy osób. Ira, później In Excess na antenie Radia Nadzieja.

0: Grupa In Excess na antenie Radia Nadzieja, 37 minut po godzinie 12 w ostatniej dekadzie, trzykrotnie wzrosła w Polsce liczba czynnych i badanych kąpielisk, powiedział Polskiemu Radiu główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Są to miejsca, w których jakość wody jest cyklicznie kontrolowana.
1: Startowaliśmy 10 lat temu z 200, a dzisiaj mamy ponad 700 kąpielisk, które są przebadane, które są nadzorowane i które są przede wszystkim pod kontrolą tą stałą, bo to, że my pobieramy badanie na początku sezonu, czyli zwykle gdzieś tam pod koniec czerwca, to potem jeszcze są obowiązki gminy, która musi pobierać okresowo badania wody i wykonywać te badania na własny koszt.
0: Doktor Grzesiowski dodał, że oficjalne kąpieliska zgłoszone do systemu muszą spełniać odpowiednie wymogi.
1: Te nasze kąpieliska, wszystkie oficjalne, muszą być zgłoszone, przebadane i zaopatrzone w ratownika, a to są konkretne koszty i tu nie każda gmina w danym roku jest w stanie pokryć te koszty, w związku z tym nie uruchamia. Są tam oczywiście te tereny dalej często przez ludzi użytkowane, ale już nie jako oficjalne kąpielisko zgłoszone do systemu.
0: Jeżeli wybieramy się na urlop nad wodę, warto sprawdzić mapę kąpielisk w serwisie kąpielowym, kąpieliskowym na stronie

internetowej głównego inspektora sanitarnego. Każde zgłoszone kąpielisko ma swoją zakładkę, w której znajdują się informacje na temat jakości wody, infrastruktury, warunków panujących na kąpielisku, klasyfikacji, profilu kąpieliska, a nawet godzin otwarcia. No i ten adres tego serwisu kąpieliskowego na stronie internetowej głównego inspektora sanitarnego to sk.gis.gov.pl.

0: Taylor Swift w ciągu ostatnich minut, w każdym razie w tej godzinie na antenie Radia Nadzieja mówiliśmy między innymi o cenach nad morzem, mówiliśmy też o turystycznej ósemce, która turystów, dzięki niej turyści poznają najciekawsze atrakcje województwa podlaskiego. No a teraz pałac w Wilanowie, grupy rekonstrukcyjne, warsztaty historyczne czy podglądanie przyrody. W taki sposób Muzeum Pałac w Wilanowie właśnie rozpoczyna wakacje. Muzealnicy podkreślają, że atrakcje są przeznaczone dla całych rodzin, zarówno dla młodszych, jak i dorosłych. Pełniący obowiązki dyrektora placówki Piotr Gurajec powiedział, że wakacyjny kalendarz jest wypełniony po brzegi. Posłuchajmy.
1: Zaplanowaliśmy na ten czas ponad 100 warsztatów, spotkań i wydarzeń dla dzieci, młodzieży, rodzin i dorosłych. Są to wydarzenia z zakresu edukacji przyrodniczej, gdzie będziemy dbali o uważność w obserwacji przyrody, czy też dawnej kuchni historycznej. Będzie śniadanie z królem, ale też warsztaty dawnego rzemiosła, kaligrafii i wiele, wiele innych wydarzeń edukacyjnych.
0: W Wilanowskim Pałacu będzie można spotkać rekonstruktorów w strojach z epoki, w tym samego króla Jana III Sobieskiego. Paulina Szulist-Puciniczak z działu edukacji muzeum zapowiada również atrakcje związane z przyrodą wokół pałacu. Posłuchajmy.
2: Część wilanowskiego założenia to są oczywiście ogrody historyczne i nasz park. I tutaj zaplanowaliśmy spacery botaniczne, rejsy po Jeziorze Wilanowskim, spacery specjalistyczne do Morysina i wiele, wiele innych aktywności. Tak naprawdę chcielibyśmy tutaj zaprosić gości do takiej uważności i trochę relaksu w naturze.
0: Jeśli ktoś z Państwa chciałby odwiedzić w Pałac w Wilanowie, to przypomnijmy, że jest jednym z najstarszych publicznych muzeów na ziemiach polskich. Decyzję o jego powstaniu podjął w 1805 roku Stanisław Kostka-Potocki.

Alicja, 12.55, to jest Radio Nadzieja w niedzielę. Kłopoty Norwegów przed meczem z Anglią w Miami podczas swojego pobytu na Florydzie musieli w ostatniej chwili wprowadzić kilka zmian logistycznych. Wczoraj na Hard Rock Stadium Norwegia mierzyła się z Anglią o awans do półfinału Mistrzostw Świata. Jednak norwescy piłkarze najwyraźniej nie mieli zbyt wiele czasu na odpoczynek. Zawodnicy poprosili o zmianę hotelu z powodu hałasu i uciążliwości związanych z ruchem ulicznym przy pierwotnym obiekcie oraz pobliskim placem budowy. Zespół zatrzymał się wcześniej w jednym z hoteli pod Miami, ale przeniósł się do miejsca położonego jeszcze bliżej stadionu. Konieczność przeprowadzki to spore wyzwanie, ale jesteśmy zadowoleni z nowego miejsca, przekazywał przedstawiciel narodowej drużyny. Niektórzy mogą obawiać się, że wpłynie to na zawodników, ale to właśnie oni najbardziej tego chcieli. Mamy silny zespół, wsparcie i udało nam się przeprowadzić w ciągu 2,5 godziny. Proces zmiany hotelu to nie jest idealny, ale chcieliśmy działać jak najszybciej. Najważniejsza jest dobra atmosfera, czytaliśmy w komunikacie. FIFA zobowiązała się pokryć koszty wynajmu 50 pokoi oraz zapewnienia ochrony w nowym hotelu, natomiast Norweski Związek Piłki Nożnej pokrył wszelkie dodatkowe opłaty związane ze zmianą miejsca zakwaterowania. Sam mecz rozpoczął się o 23:00 czasu obowiązującego w Polsce. No i to Anglia w Miami triumfowała 2-1 po dogrywce w ćwierćfinałach piłkarskich Mistrzostw Świata. No i w półfinale 15 lipca w Atlancie Anglia zagra z Argentyną, no a dzień wcześniej w Dallas Francja spotka się z Hiszpanią. Finał jest zaplanowany na 19 lipca w Nowym Jorku. No nie powiedziałem o tym, że broniąca tytułu Argentyna pozostaje w grze o triumf na piłkarskich Mistrzostw Świata, bo w Kansas City w ćwierćfinale pokonali po dogrywce Szwajcarów 3-1. Szwajcarzy od 72 minuty grali w osłabieniu po tym, jak drugą żółtą, w konsekwencji czerwoną kartkę otrzymał jeden ze szwajcarskich piłkarzy. No więc powtórzmy. Półfinał 15 lipca. Argentyna zagra z Anglią. 14 lipca, dzień wcześniej, Francja spotka się z Hiszpanią. No a w Nowym Jorku finał. Ten mecz finałowy zaplanowano na 19 lipca. Natalia Kukulska, później Lady Antebellum na antenie Radia Nadzieja. Posłuchajmy.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Fundacja Iskra Nadziei zaprasza na letnie Kino Nadziei. Podlaskie dziedzictwo kulturowe na ekranie. Już 12 lipca plenerowe projekcje filmowe o walorach kulturowych i patriotycznych. Seans odbędzie się przy świetlicy w Starym Ratowie. Wstęp wolny, start godzina 20:30. Szczegóły na www.iskranadziei.pl. Przeżyjmy wspólnie niezapomniany wieczór. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.
2: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
3: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
0: Po reklamie.

Lady Antebellum na antenie Radia Nadzieja. 7 minut po godzinie 13. Teraz Watykan pomaga ubogim i chorym, oferuje badania, leki, wsparcie. Mija 10 lat od otwarcia właśnie w Watykanie przychodni Matka Miłosierdzia. Placówka działa w budynku dawnej poczty przy placu Świętego Piotra. Podsumowano dekadę działalności ambulatorium nazywanego przychodnią pod kolumnadą. W ciągu 10 lat udzielono w nim 140 bezpłatnych świadczeń medycznych i wydano 180 tysięcy opakowań leków. Z pomocy skorzystały osoby pochodzące ze 139 państw. Każdego dnia zgłaszają się tam bezdomni, ubodzy i wykluczeni, często pozbawieni dostępu do publicznej opieki zdrowotnej. Przychodnia Matka Miłosierdzia została otwarta podczas jubileuszu Miłosierdzia w 2016 roku. Serwis Vatican News informuje, że placówka pozostaje jednym z najważniejszych dzieł dykasterii do spraw posługi miłosierdzia. Z roku na rok rośnie zarówno liczba pacjentów, jak i wolontariuszy. Obecnie w przychodni pracuje ich 120. Są wśród nich lekarze, pielęgniarki, farmaceuci i inni pracownicy medyczni. Od ubiegłego roku działalność ambulatorium uzupełnia przychodnia Święty Marcin. Teddy Swims już teraz, Mr. Know It All, a później duet Margaret i Dawid Kwiatkowski.

0: Weekend w dobrym nastroju.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał,

0: później ci opowiem. Margaret, Dawid Kwiatkowski, prawie kwadrans. Po 13 miłośnicy muzyki folkowej mogą zacząć odliczanie już niebawem, dokładnie już 16 lipca. Rozpocznie się Podlaska Oktawa Kultur. Białystok będzie gościł artystów z Polski i zagranicy. Przed nami kilka dni pełnych muzyki, tańca i spotkań z kulturą różnych zakątków Polski i świata, mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
1: Jeden z naszych najważniejszych festiwali, najważniejszych wydarzeń w województwie podlaskim. Cieszę się, że Oktawa Kultur jest w całym województwie, nie tylko w Białymstoku, ale też w naszych mniejszych, małych ojczyznach. Podlaska Oktawa Kultur jest o tym, co najważniejsze jest w województwie podlaskim. O szacunku, o zrozumieniu. Myślę, że to jest niezwykle ważne, są to niezwykle ważne wartości w dzisiejszych czasach, aby i dzisiaj ten festiwal właśnie o tym szacunku i o tym zrozumieniu dla innych przypomina. Ale festiwal też rozwija się. W tym roku mamy nowość, mamy małą oktawę.
0: W tym roku nie zabraknie nowości, mówi zastępca dyrektora Podlaskiego Instytutu Kultury Bartłomiej Trzeciak. Posłuchajmy.
2: W tym roku przygotowaliśmy mnóstwo też nowych atrakcji, na które serdecznie zapraszamy. Tutaj też przy spotkach mała oktawa, czy właśnie tradycyjne tańce. Oprócz warsztatów, które zaplanowaliśmy, właśnie też tutaj będą te dwa koncerty. Ja chciałbym Państwa serdecznie na to zaprosić.
0: Festiwal zawita także do kilku miejscowości w regionie, gdzie również odbędą się koncerty i wydarzenia towarzyszące, mówi poseł Krzysztof Truskolaski.
3: Podlaska Oktawa Kultur już na stałe wpisała się w krajobraz Białegostoku, ale również całego województwa podlaskiego, bo koncerty w Krajewie, w gminie Suwałki, w Wąsoszu, w Choroszczy czy w Goniądzu, a nawet w Siemiatyczak, więc w całym województwie będziemy mogli napawać się tą kulturą.
0: Podlaska Oktawa Kultur rozpocznie się w czwartek, 16 lipca o godzinie 18 na Rynku Kościuszki w Białymstoku. Szczegółowy program oraz lista wykonawców będą sukcesywnie publikowane w najbliższych dniach, między innymi na stronie internetowej Podlaskiego Instytutu Kultury. Na antenie radia Nadzieja, jeśli chodzi o naszą muzyczną playlistę, utwór Little More Time, Neil Horan. Posłuchajmy.

0: Weekend w dobrym nastroju.
1: Niemal 10 tysięcy złotych dotacji z budżetu województwa podlaskiego otrzymało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno Integracja na organizację tegorocznej edycji Forum Kół Gospodyń Wiejskich w gminie. Kolno spotkanie ma odbyć się w sierpniu. Chcemy integrować gminną społeczność wokół prężnie działających kół gospodyń wiejskich, mówi prezes stowarzyszenia Mariusz Wesołowski.
2: Stowarzyszenie, tak jak zresztą rok wcześniej, planuje zorganizować Forum Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Kolno. Czyli chcemy zrobić taką imprezę integracyjną dla wszystkich naszych kół z terenu Gminy Kolno, a jest ich 21. Jest to okazja do spotkania, do wymiany doświadczeń, do wspólnego spędzenia czasu, no i takiej współpracy. Także naszą intencją jest, żeby integrować tę naszą lokalną społeczność, między innymi poprzez koła gospodyń wiejskich.
1: Dotacje przyznano w ramach wsparcia przez Zarząd Województwa Podlaskiego przedsięwzięć wspierających społeczności lokalne. Przypomnę, że w to niedzielne, wczesne jeszcze popołudnie, lipcowe, letnie, wakacyjne słuchają Państwo radia. Nadzieja 26 minut po 13:00.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Tę i Smierz rozpoczęły w Puszczy Augustowskiej i jej okolicach wielką akcję pacyfikacyjną, która przeszła do historii jako obława augustowska. Jej celem było rozbicie oddziałów niepodległościowego podziemia działających na pograniczu polsko-litewskim. W operacji zginęło co najmniej kilkuset partyzantów. W działaniach wzięło udział 50 tysięcy żołnierzy. Z polskich jednostek dwie kompanie pierwszego praskiego pułku piechoty. Była to największa powojenna zbrodnia popełniona przez Sowietów na Polakach. Latem 1945 roku aresztowano od 7 do 10 tysięcy osób podejrzanych m.in. o przynależność do Armii Krajowej. Część z nich więziono i poddawano brutalnemu śledztwu. Kilkudziesięciu partyzantów dostało się w ręce NKWD po trzydniowej bitwie nad jeziorem Brożane. Około 600 osób nie powróciło do domów, zostali wywiezieni w nieznanym kierunku i zamordowani. Wśród nich byli mężczyźni, kobiety i osoby nieletnie. Śledztwo w sprawie obławy augustowskiej jako zbrodni przeciwko ludzkości prowadzi Instytut Pamięci Narodowej. Pogrzeb pierwszej odnalezionej i zidentyfikowanej przez IPN ofiary obławy podporucznika Wacława Sobolewskiego, który zginął w wieku 29 lat, odbył się w 2022 roku w Augustowie. 12 lipca jest obchodzony Dzień Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej, ustanowiony przez Sejm w 2015 roku. Pozostając przy temacie, powiedzmy, że w Augustowie dziś upamiętnione są ofiary obławy 12 lipca 1945 roku. Tak jak mówiliśmy, tysiące sowieckich żołnierzy wspieranych przez pododdziały Ludowego Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej przeprowadziło masowe zatrzymania mieszkańców Suwalszczyzny. Z Suwalszczyzny aresztowano wtedy około 7 tysięcy osób podejrzanych o współpracę z podziemiem niepodległościowym. Blisko 600 z aresztowanych zostało zamordowanych i pochowanych w nieznanym do dziś miejscu. Karol Madaj, pełniący obowiązki dyrektora Instytutu Pileckiego, który organizuje obchody, przypomina, że mają one na celu przypomnienie o tragedii tysięcy rodzin, które straciły najbliższych w wyniku działań komunistycznych władz i Sowietów. Posłuchajmy.
1: To jest największa powojenna zbrodnia dokonana na Polakach już po zakończeniu wojny. Sensem tych uroczystości jest to, żeby w ogóle opowiedzieć tą historię. Wiemy dużo o Katyniu, wiemy dużo o różnych zbrodniach, natomiast temat obławy augustowskiej wydaje się wciąż takim tematem, który jest jeszcze nie do końca zbadany, no bo taka jest też sytuacja, że te wiadomości, te informacje, których szukamy, są też w jakichś archiwach zamkniętych dla nas.
0: Uroczystości w obchodzony dziś Narodowy Dzień Pamięci ofiar obławy augustowskiej rozpoczęły się o 10:00 mszą świętą w intencji ofiar obławy augustowskiej i ich rodzin po nabożeństwie przed murem pamięci ofiar na terenie Domu Pamięci Obławy Augustowskiej. Odbyło się odczytanie nazwisk zamordowanych, a uczestnicy uroczystości mogli też zwiedzać wystawę w Domu Pamięci Obławy Augustowskiej. Znajdują się na niej m.in. zdjęcia zamordowanych, ich biogramy oraz przedmioty osobiste. Basia Wrońska, Pochwała codzienności. Później Bruno Mars zaprezentuje się na antenie Radia Nadzieja z poglądem na zegar w studiu 38 minut po 13:00.

Bruno Mars, za chwilę Sabrina Carpenter, a więc pozostaniemy na półce z muzyką zagraniczną. Kwadrans dzieli nas od 14. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział zmiany w rządzie i poinformował, że premier Julia Swirdenko ma objąć nowe stanowisko. Dodał, że jednym z priorytetów nowej strategii polityki zagranicznej będą relacje z państwami sąsiadującymi, w tym z Polską, które, jak ocenił, wymagają nowego fundamentu. Wołodymyr Zełenski przekazał w mediach społecznościowych, że omówił szczegóły planowanych zmian z premierem Julią Swirdenko. Jak przekazał, planowana nowa strategia wymaga odnowienia składu Rady Ministrów. Prezydent zaproponował szefowej rządu objęcie nowego stanowiska dotyczącego ważnego obszaru współpracy z kluczowym partnerem. Przekazał, że zmian należy spodziewać się także w kierownictwie organów ścigania. Ukraiński przywódca dodał, że każdy z priorytetowych kierunków polityki zagranicznej zostanie powierzony osobie odpowiedzialnej za jego realizację. Wśród najważniejszych obszarów wymienił współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, w tym porozumienia dotyczące produkcji systemów Patriot, rozwój relacji z Unią Europejską oraz Europejski Projekt Obrony Przeciwrakietowej. Wołodymyr Zełenski podkreślił również, że konieczne jest zbudowanie nowych fundamentów w relacjach z państwami sąsiadującymi, głównie z Polską i Węgrami. Wśród pozostałych priorytetów znalazły się także Bliski Wschód i państwa Zatoki Perskiej, Chiny oraz współpraca z organizacjami międzynarodowymi. Prezydent Ukrainy zapowiedział ponadto wzmocnienie działań w regionach przyfrontowych i przygranicznych, zwiększenie dostaw uzbrojenia dla armii, przyspieszenie reform przedsiębiorstw państwowych oraz intensyfikację przygotowań do zimy. Zwrócił uwagę również na potrzebę sprawniejszej realizacji porozumień z partnerami dotyczącymi odbudowy Ukrainy. Zapowiadana Sabrina Carpenter, Espresso. Posłuchajmy.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
0: Po reklamie.

0: Antek Smykiewicz na antenie Radia Nadzieja. Wracamy na murawy piłkarskich mistrzostw świata. Broniąca tytułu Argentyna pozostaje w grze o triumf tych mistrzostw. W ćwierćfinale w Kansas City Argentyńczycy pokonali po dogrywce Szwajcarów 3-1. Gole dla mistrzów świata strzelili McAllister, Alvarez i Martinez, a dla Helwetów Ndoye. Ci ostatni od 72 minuty grali w osłabieniu po tym, jak drugą żółtą kartkę, a w konsekwencji czerwoną kartkę otrzymał Mbappé. Były selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Engel docenia postawę obu zespołów.
1: Trzeba powiedzieć, że był to kolejny trudny mecz Argentyny. To nie był łatwy mecz. Mecz był wyrównany, remis i trzeba było grać dogrywkę. Messi w tym meczu bramki nie zdobył, chociaż zawsze obserwuje się jego grę z przyjemnością, ale był widoczny, dogrywał piłki kolegom, asystował przy bramkach i był skuteczny w swojej grze. Także Argentyna gra specyficznie, troszkę inaczej, aniżeli przyzwyczaiły nas inne drużyny na mundialu, bo opiera grę o super umiejętności swoich graczy, eksponuje właśnie indywidualności, które przechylają szale zwycięstwa na korzyść Argentyńczyków i są trudni do ogrania. Natomiast jeśli chodzi o Szwajcarów, no kończyli mecz dziesiątkę, niestety. W meczu Anglików i w meczu Szwajcarów wreszcie sędziowie zaczęli upominać tych, którzy oszukują w trakcie meczu żółtymi kartkami. W przypadku Szwajcarów była to druga żółta kartka. Kończyli mecz w dziesiątkę i to pomogło w jakiś sposób Argentyńczykom, którzy już w dogrywce wygrali później swobodnie 3-1.
0: W półfinale 15 lipca w Atlancie Argentyna zagra z Anglią. Dzień wcześniej w Dallas Francja spotka się z Hiszpanią. Finał 19 lipca w Nowym Jorku. Alanis Morissette na antenie Radia Nadzieja.

Natalia Schroeder przed momentem Jerzy Engel komentował mecz Argentyny ze Szwajcarią. To pozostańmy jeszcze na murawach piłkarskich Mistrzostw Świata. Angielscy kibice świętują awans swojej drużyny do półfinału. W strefie kibice w Miami chwalili reprezentację Anglii za grę w ćwierćfinałowym meczu, w którym pokonała ona przedstawicieli Norwegii 2-1. To był niesamowity mecz. Oczywiście wiedzieliśmy, że zapowiada się świetne widowisko. Udało nam się jednak przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę. Idziemy krok po kroku teraz. Kolejny mecz aż do finału naprzód. Anglia w półfinale. Anglia zmierzy się właśnie z Argentyną. Mecz rozpocznie się w środę 15 lipca 21. Dzień wcześniej półfinałowy mecz rozegrają reprezentacje Hiszpanii i Francji. Sarsa na antenie Radia Nadzieja, 4 minuty po 14.

Gramy twoją muzykę. Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja 103,6 FM. 103,6 FM.

Na Podkarpaciu dziś drugi dzień obchodów 83. rocznicy rzezi wołyńskiej. Wczoraj w Domostawie odsłonięto ścianę pamięci. Dziś w Przemyślu mają się spotkać działacze młodzieżowych organizacji narodowych zaplanowaną przy świętą w kościele ojców franciszkanów, a później przemarsz na cmentarz wojskowy. Młodzi ludzie, którzy z różnych regionów Polski przyjeżdżają do Przemyśla, przekonują, że chcą w ciszy i spokoju uczcić pamięć ofiar rzezi wołyńskiej. Jak dodają, wczoraj byli w Domostawie, gdzie odsłonięto ścianę pamięci. W Domostawie byli także przedstawiciele amerykańskiej Polonii. Zygmunt Bielski z organizacji weteranów II wojny światowej w Ameryce powiedział Polskiemu Radiu, że trzeba zabiegać o polsko-ukraińskie pojednanie. Jak dodał, Polacy są do tego gotowi, ale potrzebne jest jeszcze zaangażowanie Ukraińców. W latach 1943-1946 na Wołyniu w Galicji Wschodniej i na Lubelszczyźnie z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło ponad 100 tysięcy obywateli II Rzeczypospolitej, a setki tysięcy zostały zmuszone do opuszczenia rodzinnych miejscowości. Jeszcze medyka. W pobliżu polsko-ukraińskiego przejścia granicznego stanęło 50 krzyży. W ten sposób organizacja narodowców Młodzież Wszechpolska upamiętniła ofiary rzezi wołyńskiej. Wieczorem działacze tej organizacji wezmą udział w nabożeństwie ku czci Polaków zamordowanych przez UPA i przejdą ulicami Przemyśla. Na cmentarz nie znajduje się pomnik ofiar zbrodni wołyńskiej. Krzyże, które ustawiono w medyce obok przejścia granicznego z Ukrainą, symbolizują miejscowości, w których ukraińscy nacjonaliści zamordowali Polaków. Nasi rodacy spoczywają tam w bezimiennych mogiłach i do dziś nie zostali godnie pochowani, powiedział Polskiemu Radiu jeden z autorów tego przedsięwzięcia. Wieczorem po mszy świętej w kościele ojców franciszkanów ulicami Przemyśla przejdzie marsz pamięci. Jego uczestnicy zapowiadają, że przedsięwzięcie będzie miało charakter zadumy i modlitwy. Dzień wcześniej w Przemyślu i innych miastach Podkarpacia odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary rzezi wołyńskiej, w których wzięli udział lokalni samorządowcy. Maroon 5, utwór Kalifornia na antenie Radia Nadzieja. Jest 14:13.

0: tym razem Mela Koteluk. 14.18 na zegarze w studiu Radia Nadzieja. Rolnicy, którzy ucierpieli wskutek suszy oraz gwałtownych opadów, nie pozostają bez pomocy, deklaruje minister rolnictwa Stefan Krajewski. Zapewnia, że w budżecie zarezerwowano środki na wypłaty odszkodowań dla producentów żywności, których uprawy zostały zniszczone. Podczas konferencji prasowej w Świętokrzyskiem Stefan Krajewski wskazał, że obecnie trwa szacowanie strat, a wysokość pomocy będzie zależała od skali zniszczeń.
1: Najważniejsze jest dla nas, żeby jak najsprawniej, jak najszybciej spłynęły protokoły z szacowania strat. I tutaj w budżecie mamy zabezpieczone środki, żeby takiej pomocy udzielić. To zależy wszystko, ile tych strat oszacują komisje w całym kraju. Nie zostawimy bez pomocy tych, których te straty są znaczne, bo oczywiście to wszystko musi być odpowiednio oszacowane.
0: Minister Stefan Krajewski zaznaczył, że na pomoc mogą liczyć rolnicy, którzy ucierpieli zarówno na skutek wiosennych przymrozków, jak i późniejszej suszy czy nawalnych opadów gradu.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Lemon. 14:27 to jest Radio Nadzieja w niedzielę. 7 firm chce zaprojektować i wybudować nowy dworzec kolejowy w Łomży. Różnią się one ceną od ponad 7 milionów złotych do prawie 11,5 miliona złotych brutto. Obecnie trwa analiza ofert. O szczegółach inwestycji Justyna Gawron z PKP SA.
1: Docelowo w Łomży powstanie nowoczesny, modułowy dworzec. Wyposażony będzie we wszystkie niezbędne udogodnienia, które zapewnią pasażerom komfortowe warunki oczekiwania na podróż. Znajdą się w nim m.in. nowoczesna poczekalnia, toalety, miejsca parkingowe i stojaki rowerowe. Wokół obiektu powstaną także elementy małej architektury oraz nowe nasadzenia zieleni. Dworzec będzie w pełni dostępny dla wszystkich pasażerów, w tym osób o ograniczonej mobilności.
0: Termin wykonania zadania określono na maksymalnie 82 tygodnie od podpisania umowy. Maciej Mosiołowski, ten utwór zatytułowany jest Flora. Posłuchajmy.

gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Tak jak mówiliśmy, na Podkarpaciu dziś drugi dzień obchodów 83. rocznicy rzezi wołyńskiej. Tymczasem powstające rondo u zbiegu ulic Sybiraków i Kazańskiej w Łomży może otrzymać nazwę pamięci ofiar rzezi wołyńskiej. Z taką inicjatywą tuż przed 83. rocznicą tak zwanej Krwawej Niedzieli wyszedł prezydent miasta Mariusz Szanowski, a ostateczną decyzję podejmą radni. Jak wyjaśnia włodarz Łomży, byłoby to pierwsze w mieście miejsce pamięci polskich ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów z UPA. Posłuchajmy.
1: 11 lipca obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. W związku z tym wyszedłem z inicjatywą, żeby rondo powstające u zbiegu ulicy Sybiraków i Kazańskiej w ramach trwającej przebudowy ulicy Owocowej zostało nazwane Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Uważam, że potrzeba w Łomży miejsca, które upamiętniałoby te tragiczne losy naszego kraju.
0: Mariusz Szanowski ocenił, że powstające rondo będzie godnym miejscem, by upamiętnić ofiary rzezi.
1: Dzisiaj oczywiście dużo rozmawiamy w kraju. Dużo jest inicjatyw, które mają na celu pamięć o ofiarach rzezi wołyńskiej. My też jako władze samorządowe powinniśmy zadbać o pamięć osób, które zostały w sposób tragiczny potraktowane.
0: 11 lipca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach z II Rzeczypospolitej. Tego dnia w 1943 roku miało miejsce apogeum rzezi wołyńskiej, która w wielu miejscach trwała jednak do 1945 roku.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: kwadrans, niespełna dzieli nas od 15. Teraz przenosimy się do Kolna. Sport, kultura, dobra zabawa przed mieszkańcami miasta. Tygodnie pełne kreatywności, aktywnego wypoczynku. Wszystko za sprawą wakacyjnej oferty przygotowanej przez Kolnański Ośrodek Kultury i Sportu. W programie znalazły się m.in. rolkomania, czyli nauka jazdy na rolkach, akrobatyka, ale też warsztaty wokalne i artystyczne, mówi Alicja Szymańska, dyrektor KOKiS. Posłuchajmy.
1: W tym roku mamy i w dziale sportu troszeczkę nowości, jak i w dziale kultury. Mamy takie cykle z dodatkowych zajęć, czyli warsztatów. To jest i rolkomania, wakacyjna liga drużyn osiedlowych, która jest w późniejszym terminie. W sierpniu mamy zajęcia akrobatyczne, zajęcia w nauki pływania na basenie kolnańskim oraz zajęcia z tenisa stołowego. Jeżeli chodzi o dział kultury, mamy warsztaty wokalne, warsztaty muzyczno-instrumentalne z panem Marcinem Dąbrowskim.
0: Wakacyjne propozycje będą realizowane przez całe lato, a szczegółowy harmonogram publikujemy na radio nadzieja.pl.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie.
0: Po reklamie.

Zbliża się godzina 15, jeszcze 6 minut brakuje, więc już za kilka chwil przeniesiemy się do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach, aby transmitować modlitwę w godzinie Miłosierdzia i koronkę do Miłosierdzia Bożego. W godzinie Miłosierdzia dobremu Bogu polecamy intencje słuchaczy Radia Nadzieja. Panie Boże, daj radość nieba świętej pamięci Reginie Ludwikowi, Stefanowi Gniazdowskim oraz zmarłym z rodziny Cieplińskich, Gniazdowskich, Isaków. Daj pokój na świecie. Polecam intencję Panu Bogu wiadomą. Tę koronkę ofiarowuję w intencji kapłanów oraz o wiarę, miłość i nadzieję w mojej rodzinie Andrzej. Jezu miłosierny, dziękuję Ci za dobry wynik Hani. Ojcze miłosierny, proszę Cię o zdrowie dla mojej siostry Barbary. Boże, błogosław całej rodzinie Żylechowskich, wnukom i prawnukom. O wszelkie łaski, Boże, błogosławieństwo dla Roberta, Maryjo, uzdrowienie chorych. Dziękuję Ci za udany zabieg i dobre wyniki Janiny, za cofnięcie się choroby. Boże, błogosław całej rodzinie. Miłosierny Ojcze, Tobie polecam świętej pamięci moich kochanych rodziców, mamy Władysława i tata Antoniego Rainko, dziadków z obojga stron, świętej pamięci kuzynów Janusza, Krzysztofa, Jana, wszystkich zmarłych krewnych i dusze czyśćcowe. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego oraz mądrość Bożą dla Krzysztofa. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla syna Tomka z rodziną Łukasza, córki Marty, wnusi Gabrysi, Poli, siostry Danusi z rodziną Tadzia i Henryka. Kuźmienko, za zmarłych świętej pamięci rodziców Czesława i Wiesława Kretuńskich, brata Bogusia, dziadków Aleksandra i Jadwigę, Janinę Józefa Ciszewskich, Celinę Kuźmienko, Teresę Serafińską, Halinę Lutomirską, zmarłych z rodzin Gołębiowskich i Tyborowskich, Marię Jerzego Krzyspiak, zmarłych z rodzin Niecieckich, Turek, Kozłowskich, Surawskich, Gniazdowskich, Parzychów, Jóźwików, Ceckowskich, Kuleszów, Szczodrych, Olszewskich, Dodów, Przyborowskich, Rogińskich, Karwieńskich, Jurczykowskich i Kotyńskich, za świętej pamięci Agatę Szczodry, Zofię Skorupską, Teresę Pawłowską, zmarłych z rodzin Piechowskich, Polkowskich, Ciemniewiczów, Stanisława Zaręba, Józefa Moczydłowskiego, Stanisława Jarnutowskiego, Krzysztofa Sosnowskiego, Tadzia Serafin, matko pięknej miłości, daj życie wieczne arcybiskupowi Józefowi Michalikowi i jego rodzicom. Dziękuję za wszystkie łaski i dobre wyniki dla Oliwii. O łaskę zdrowia i dalszą opiekę Matki Bożej dla Marianny Rafałowskiej. O dar nieba dla świętej pamięci Janiny i Henryka Koboska w intencjach Bogu wiadomych. Za wiarę, nadzieję, miłość mojej rodzinie oraz w intencjach Bogu wiadomych modli się Katarzyna. Proszę o modlitwę za świętej pamięci Martę Gawrych i Jana oraz zmarłych z rodziny Gawrychów, a także za Witolda, Zbigniewa, Dorotę, Władysława, Jadwiga, Anastazego Rogalskich, Jana i Stanisława Makowskich. O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej pięknej miłości proszę dla siostry Bogusi, brata Andrzeja i ich rodzin, a także dla Kazimierza, Małgorzaty, Karola, Wiktorii oraz dla mamy i teściowej. O życie wieczne dla Bożeny Mierzejewskiej i Hanny Modzelewskiej, aby jak na ziemi, tak i w niebie połączyły się wiecznej przyjaźni ze sobą i mogły chwalić razem Boga. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mnie i chorego synka Mateusza, pomoc w podejmowaniu mądrych, codziennych decyzji życiowych i zgodę w rodzinie. Boże, dopomóż mi w życiu i chroń nas przed złem. Proszę o pokój na Ukrainie. Iwona.

Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Miłosierny Jezu, w godzinie, w której umierałeś na drzewie krzyża, stajemy w duchu na Golgocie, aby trwać przy Tobie. Zatrzymujemy się w pędzie tego dnia, aby choć parę chwil spędzić z Tobą. Wracamy myślą do Twego nauczania, gdy zwracałeś uwagę na to, byśmy się nie wywyższali, lecz w pokorze służyli sobie nawzajem. Mówiłeś o tym, byśmy strzegli się obłudy, by nasze decyzje, wybory, działania były zawsze zgodne z wyznawaną wiarą. Byśmy nie byli tymi, którzy dużo mówią i obnoszą się ze swoją religijnością, lecz ich życie, czyny, postawy świadczą o tym, że sercem daleko są od Boga. Ty, Jezu, żyłeś tak, jak nauczałeś, a całe Twoje życie, aż po krzyż, było służbą. Tobie naprawdę zależało na tym, aby każdy z nas odkrył, jak bardzo jest umiłowany przez Boga i zaproszony do życia w bliskiej relacji ze swoim Stwórcą. Choć sam jesteś Bogiem, nie cofnąłeś się przed wzięciem na siebie wraz z ludzką naturą wszystkich konsekwencji grzechu, z jakimi się zmagamy. Wszedłeś w nasz trud, cierpienie, śmierć. Byłeś kuszony, wystawiany na próby, lekceważony. Wziąłeś na siebie nasze ciężary i pokazałeś, jak pośród tego wszystkiego zwyciężać, jak kochać i służyć. Prosimy Ciebie dla zasług Twej bolesnej męki, byś nas umacniał na drodze do nieba i uzdalniał do wprowadzania w nasze życie Twojej lekcji miłości. Prosimy, by nasze życie nie było obłudne, powierzchowne, lecz wewnętrznie zgodne z wyznawaną przez nas wiarą w każdej sytuacji, jak Twoje w życiu ziemskim i na krzyżu.

0: Boże, Ojcze Wszechmogący, wraz z pielgrzymami w łagiewnickim sanktuarium i osobami, które łączą się z nami przez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe, prosimy, aby uwielbione było Twoje miłosierdzie we wszystkich sercach, bo każde bije dzięki Twojej miłości. Niech Królestwo Twoje, w którym jedynym prawem jest miłosierna miłość, przyjdzie do wszystkich dusz, zwłaszcza tych, które są poranione grzechami i zniewolone przez nałogi. Niech Twoja wola, która jest miłosierdziem samym, spełnia się w naszym życiu i w każdej rodzinie, w naszej Ojczyźnie i na całym świecie, aby ludzkość doznała upragnionego pokoju. Chleba powszedniego i eucharystycznego dawaj nam na każdy dzień, abyśmy nie ustali w drodze do Twego domu. W pokorze prosimy o przebaczenie win i o to, abyśmy umieli przebaczać naszym winowajcom. W swoim miłosierdziu chroń nas od wszelkiego zła i nie dopuść, abyśmy ulegali pokusom. Błogosław nam i tym, którzy prosili nas o modlitwę w tym sanktuarium. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba nasz

0: zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión.
2: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion,
1: ewiger Vater, ich opfere dir auch den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden, durch sein schmerzhaftes Leiden,
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki.

Uwielbiamy Cię, Jezu, za Twe wcielenie, za Twą śmierć i zmartwychwstanie, za to, że stałeś się prawdziwie naszym bratem, doświadczając ludzkiego losu w całym jego pięknie i w całym jego trudzie. Dziękujemy za to, że zbawcze wydarzenia dokonane w Twoim życiu objawiły nam wielkość Bożego miłosierdzia. Dziękujemy za dar świętej siostry Faustyny, która nieustannie przybliża światu tę niezgłębioną i radosną tajemnicę o miłosiernej miłości Boga i za wszystkie łaski przez nią wyproszone.

Na antenie Radia Nadzieja transmitowaliśmy modlitwę w godzinie miłosierdzia i koronkę do miłosierdzia Bożego wprost z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiewnikach. Teraz zespół Matula, następnie audycja Słowo Życia. Będziemy mogli wsłuchać się w słowa dzisiejszej Ewangelii opatrzonych komentarzem biblisty księdza Jana Krupki. Ja dziękuję już za uwagę. Ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej reszty niedzieli. Do usłyszenia. Hubert Chojnowski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał. Aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.
2: Ja was wybrałem, przeznaczyłem was na to, byście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał. Dziś, moi drodzy, obchodzimy w naszej diecezji uroczystość świętego Brunona z Kwerfurtu. On jest głównym patronem naszej diecezji. W liturgii czytamy słowa wzięte z Ewangelii według świętego Jana. I te słowa odnosimy także do naszego patrona. Jezus go powołał, by szedł jako misjonarz, by przynosił owoc, głosząc dobrą nowinę, niosąc Jezusa do tych, do których został on posłany. Chcemy Bogu dziękować w szczególny sposób za pracę misyjną Brunona z Kwerfurtu. Wszystkich tych, których Bóg posyłał, ale i dziś posyła, aby szli i owoc przynosili, głosząc Bożą naukę. Prośmy Boga, by nigdy nie brakowało w Kościele tych, którzy by mogli podążać ze Słowem Bożym na cały świat, tam, gdzie jest tego potrzeba, by mogli ciągle na nowo owoc Bogu przynosić poprzez swoją służbę dla Niego. Ale chcielibyśmy też zobaczyć, że Chrystusowe powołanie skierowane jest do każdego z nas. On nas wzywa, byśmy owoc przynosili. O jaki chodzi tu owoc? Owoc życia chrześcijańskiego. Owoc naszego świadectwa dawanego Ewangelii w codziennym życiu. Chrystus bowiem wzywa nas, byśmy dobrze korzystali także z tych talentów, którymi nas obdarzył. Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, byście szli i owoc przynosili. Jak odpowiadamy na to Chrystusowe słowo i zaproszenie?
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
0: Po reklamie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Fundacja Iskra Nadziei zaprasza na letnie Kino Nadziei. Podlaskie dziedzictwo kulturowe na ekranie. Już 12 lipca plenerowe projekcje filmowe o walorach kulturowych i patriotycznych. Seans odbędzie się przy świetlicy w Starym Ratowie. Wstęp wolny, start godzina 20:30. Szczegóły na www.iskranadziei.pl. Przeżyjmy wspólnie niezapomniany wieczór. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków województwa podlaskiego.
0: Po reklamie.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Gramy Twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Bliżej jazzu.
2: Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum. Nowoczesna technologia i ludzie. Pracodawca, któremu możesz zaufać.

Serdecznie Państwa witam, Mirosław Dziewa. 2 i 3 tygodnie temu miałem przyjemność przedstawić w całości płytę Voices of Human Consciousness firmowaną przez naszą perkusistkę Dorotę Piotrowską i jej międzynarodową formację Sun Circle z udziałem gościa specjalnego, saksofonisty Grega Ozbiego. Obydwa te nasze spotkania rozpoczynałem nagraniami wybranymi z dosyć starej już, ale jakże interesującej płyty Grega Ozbiego St. Louis Shoes. No nie aż takiej starej, bo muzyka do płyty nagrana została w styczniu 2003. Krążek ukazał się 6 miesięcy później, wydany przez Blue Note. Te dwa nagrania były na tyle interesujące, że otrzymałem kilka pytań, czy będę prezentował pozostałe utwory z tej płyty i kiedy. Każdy to oczywiście wie, że nie tylko te dwa prezentowane nagrania, ale cała płyta jest wyśmienita. Właściwie wystarczyłaby informacja, kto firmuje tę płytę, że firmuje ją Greg Ozbie. Dlatego z przyjemnością przedstawię ją w całości, począwszy od dzisiaj. Utwór, który usłyszeliśmy, to kompozycja mało znanego pianisty Berniego Millera, Bernie's Tune. Mało znany pianista głównie dlatego, że żył tylko 26 lat, zmarł w 1945 roku. Zapewne zauważyliście Państwo dwa nagrania z płyty St. Louis, które prezentowałem 2 i 3 tygodnie temu, jak i to, które przed chwilą wybrzmiało, nie są kompozycjami lidera płyty Ozbiego. To świadome założenie saksofonisty. Pod koniec lat 90. powiedział, że pragnie od czasu do czasu nagrywać albumy zawierające muzykę innych ludzi. Older People's Music. Pierwszym takim albumem był koncertowy Band in New York z 1998. Zawierał kompozycje Ellingtona, Parkera i Monka. Album St. Louis Shoes jest drugim, nazwijmy, z tej serii. Przy czym tutaj również znajdują się kompozycje wymienionej trójki kolosów jazzu. Ale nie tylko. Nie muszę dodawać, że czyjekolwiek są tu kompozycje, to każda z nich nosi charakterystyczne, indywidualne piętno Ozbiego. Kreatywny rozmach, muzyczny kunszt, złożoność improwizacji, mistrzostwo aranżacji, często ich nieprzewidywalność. Teraz, skąd taki tytuł St. Louis Shoes, buty St. Louis? Otóż Greg Ozbie, zamieszczając 9 kompozycji na tej płycie, jakby ukazał 9 swoich inspiracji. Od rodzinnego St. Louis, gdzie urodził się 3 sierpnia 60 roku, przez Waszyngton, Boston, Filadelfię, Brooklyn w Nowym Jorku. No więc posłuchajmy tych arcyciekawych inspiracji. Bernie's Tune, który usłyszeliśmy, jest 8. utworem na płycie i do tej kompozycji będę chciał jeszcze wrócić. Natomiast otwiera ją znany temat Duke'a Ellingtona East St. Louis Toodle-oo. Można to chyba przetłumaczyć jako wschodnie St. Louis, cześć, na razie. Świetny swing, słusznie przypominający tradycję jazzu, ale później zauważycie subtelne, harmoniczne zmiany, jak też odważniejsze, rytmiczne niespodzianki. Skład muzyków przypomnę w następnym wejściu.

East St. Louis Toodle U. Nie mogło być inaczej. Greg Osby otwiera swoją płytę kompozycją Ellingtona, na dodatek w której tytule jest nazwa jego rodzinnego miasta. Oto skład muzyków. Lider Greg Osby, saksofon altowy, Nicholas Payton, trąbka, Fliegelhorn, Harold O'Neill, fortepian, Robert Hurst, kontrabas, Rodney Green, perkusja. W momencie nagrywania tej płyty, przypomnę rok 2003, najbardziej znanymi muzykami z tego kwintetu byli lider Greg Osby i trębacz Nicholas Payton. Natomiast dla pianisty Harolda O'Neilla ta płyta jest debiutem fonograficznym w roli sidemana. W momencie jej nagrywania miał zaledwie 21 lat. Studiował w Manhattan School of Music, najpierw u Kenny'ego Barona, a później u Andrew Hilla. I to właśnie Hill namówił O'Neilla, aby opuścił Manhattan School of Music i zastąpił samego Jasona Moriana w kwintecie 42-letniego wtedy Grega Osbiego. Można powiedzieć, że ta decyzja była przysłowiowym strzałem w dziesiątkę, skoro już w następnym roku Harold O'Neill prezentuje swój autorski kwartet z udziałem takiej klasy muzyków jak Greg Osby, Jeff Tane Watts i Matt Brewer. O'Neill ma na koncie już kilka autorskich albumów, w tym bodaj dwa solowe. Nie stroni również od muzyki popowej i filmowej. A co ciekawe, jego babka chodziła do szkoły razem z Charlie'm Parkerem. Na solówki Harolda O'Neilla zwrócicie jeszcze uwagę, od chociażby w następnej kompozycji autorstwa Dizzy'ego Gillespiego i właśnie Charlie'ego Parkera, zatytułowanej Show Enough. Co prawda prezentowałem ją 3 tygodnie temu, ale warto do niej wrócić. Klasyk wykonany wręcz z dziką ekspresją. Dziki taniec saksofonu, trąbki, fortepianu, przy tak niełatwej przecież harmonii. Sekcja mistrzowska na czele z perkusistą Rodneyem Greenem.

Wśród 9 zamieszczonych na płycie utworów, które wywarły wpływ na Grega Osbiego, nie mogło zabraknąć kompozycji Theloniusa Monka. Saksofonista wybrał 8-taktowy temat Light Blue, skomponowany w 1957 roku. Klimat swobody, wręcz beztroski. Imponuje mi szczególnie pianista Harold O'Neill, nie tylko naśladując harmonię Monka, ale również charakterystyczne dla niego uderzenia, akcenty.

Wśród kompozycji, których autorami są, nazwijmy, klasycy jazzu, zaskakiwać może nazwisko znanej wokalistki Cassandry Wilson. Jednak artystka ta miała niebagatelny wpływ na twórczość Osbiego i myślę, że z wzajemnością. Ich współpraca miała początek w połowie lat 80. wraz z pojawieniem się na bruklińskiej scenie ruchu, który nazwano M-Bass, co jest skrótem od Macro Basic. A szerzej tłumacząc na język polski, makropodstawowy układ ustrukturyzowanej improwizacji. Przyznać trzeba, że w tamtych czasach było to rewolucyjne założenie w muzyce jazzowej. W uproszczeniu mówiąc, kompozycje spod tego nurtu łączyły w sobie głównie elementy funku i hip-hopu. Chociaż ogólnie były dosyć złożone harmonicznie, jak i rytmicznie. Cassandra Wilson wystąpiła na płycie Osbiego Season of Renewal z 1989 roku, utrzymanej właśnie w stylu M-Bass. Wielokrotnie też występowali razem. Należeli do ścisłego grona przedstawicieli tego nurtu, chociaż za najważniejszego jego twórcę uważa się saksofonistę Steve'a Colemana. Greg Osby sięgnął po nastrojową kompozycję Cassandry Wilson Whirlwind Soldier, żołnierz wichru, która ukazała się na płycie artystki Jump World z 90 roku. Płyty w dużym stopniu utrzymanej w nurcie stylistyki M-Bass. Osby wykonuje tę kompozycję w kwartecie bez Nicholasa Paytona. Muszę przyznać, że trochę zaskoczyło mnie to jego wykonanie. Artysta gra tęsknym, wręcz melancholijnym dźwiękiem. Jest prawdziwym romantykiem.

Doprawdy piękne wykonanie Whirlwind Soldier. Solo Ozbiego wykonane z taką lekkością jest wyraźnie o czymś. To jest jedyne nagranie na płycie bez udziału trębacza Nicholasa Paytona. Powiedziałem, że w roku nagrywania płyty 2003 był on obok Grega Ozbiego najbardziej znanym muzykiem z tego kwintetu. Mimo, że jest sporo młodszy od Ozbiego, miał 29 lat, gdy nagrywana była muzyka do St. Louis Shoes. Można powiedzieć, że Payton był tak zwanym cudownym dzieckiem, bo już w wieku 9 lat grał razem z ojcem w orkiestrze dętej w rodzinnym Nowym Orleanie. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że karierę rozpoczął w wieku lat 10 jako członek All-Star Brass Jamesa Andrewsa. Dzisiaj Nicholas Payton ma na koncie 2 zdobyte nagrody Grammy. 5 razy był nominowany do tej nagrody. Powszechnie uważany jest za jednego z największych artystów naszych czasów. Oprócz muzyki zajmuje się również pisarstwem. Komentuje takie tematy jak muzyka, polityka, życie w Ameryce. Fakt, bywa nawet bardzo kontrowersyjnym komentatorem. Jego solówki na płycie St. Louis Shoes niektóre mogą wydawać się, że są pod wpływem Wintona Marsalisa. Myślę, że było to zauważalne. Obydwaj artyści przyjaźnią się, obydwaj pochodzą zresztą z Nowego Orleanu. A jak obecnie gra Nicholas Payton? Każdy z nas może na żywo przekonać się. Za niecałe 1,5 tygodnia, 18 lipca w sobotę, Nicholas Payton wystąpi ze swoim triem na rynku Starego Miasta w Warszawie o godzinie 19. Wstęp wolny, tylko warto przybyć wcześniej, aby zająć możliwie dobre miejsce. Wracamy do płyty. 5 na niej utworem jest prezentowany przeze mnie 2 tygodnie temu Summertime George'a Gershwina. Każdy wie, jak słynna jest to kompozycja, interpretowana na tysiące, jeśli nie miliony sposobów. Greg Ozbie zaproponował dosyć nostalgiczną wersję Summertime, to znaczy takie wydają się być linie prowadzonej przez niego melodii. Niejako pod spodem w sekcji rytmicznej wszystko wrze. Trąbka Nicholasa Paytona staje w kontrze do saksofonu Ozbiego, ostro kontrapunktując łagodne i nostalgiczne jego frazy. Z czasem ten jakby swoisty pojedynek między nimi przechodzi dosyć surrealistyczną przemianę.

0: bliżej jazzu.
1: Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum, bo nowoczesne technologie też mogą współgrać z duszą.
2: Dziewięć nagrań zawiera płyta St. Louis Shoes. Za chwilę posłuchamy szóstego, a trzy pozostałe zaprezentuję za tydzień. Płyta nagrana została w styczniu 2003, wydana 6 miesięcy później przez Blue Note. Firmuje ją nasz gość ubiegłorocznego Novum Jazz Festival, saksofonista Greg Osby. Przypomnę, wystąpił on na naszym festiwalu jako gość specjalny formacji Reunion Band perkusistki Doroty Piotrowskiej. W tym miejscu jest okazja, aby wspomnieć, że jakoś niecałe dwa tygodnie temu zauważyłem w francuskim kanale telewizyjnym Mezzo reklamowano płytę Doroty Piotrowskiej and Sun Circle featuring Greg Osby. Tak, tę samą, którą przedstawiłem w naszych spotkaniach dwa i trzy tygodnie temu. To niezwykle nobilitujące. Wracamy do albumu Grega Osbiego St. Louis Shoes. Oto skład kwintetu nagrywającego go. Greg Osby, saksofon altowy, Nicholas Payton, trąbka, flugelhorn, Harold O'Neill, fortepian, Robert Hurst, kontrabas, Rodney Green, perkusja. Szóstym utworem na płycie jest kompozycja zmarłego w październiku ubiegłego roku legendarnego perkusisty Jacka DeJohnetta, zatytułowana Milton on Ebony. Być może część z Państwa zauważyła, tytuł ten jest kompilacją tytułów dwóch słynnych kompozycji DeJohnetta, Milton i Ebony. Obydwie kompozycje perkusista często wykonywał na koncertach, również rejestrował je na płytach z różnymi swoimi składami Special Edition. Zwłaszcza często powracał do tematu Ebony. Greg Osby 6 lat występował w formacji Jacka DeJohnetta. Nagrał z jego zespołem, oczywiście zespołem Special Edition, 3 płyty, w tym jedną podwójną. Na pierwszej z nich, Irresistible Forces z 87 roku, umieszczona jest między innymi kompozycja Milton. Ebony raczej nie została nagrana przez perkusistę z udziałem Osbiego, ale jak mówiłem, to jedna ze słynniejszych kompozycji. Nagranie, które wysłuchamy, jest, jak tytuł sugeruje, kompilacją tych tematów. Wszyscy oczywiście są świetni, jednak przyznam, że szczególnie podoba mi się tu gra Paytona, tym razem na flugelhornie. Piękny dźwięk, płynność jego linii melodycznych. Dalszy ciąg płyty St. Louis Shoes za tydzień. To było 1271 wydanie Bliżej Jazzu. Audycję realizował Przemek Kamiński. Przygotował i prowadził Mirosław Dziewa. Do usłyszenia.